0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Celková přestavba nádraží v Ostravě Vítkovicích skončí v listopadu. Vláda chce víc podporovat české začínající firmy. Zítra brzy ráno mohou lidé v Česku pozorovat zatmění měsíce. Pátek přinese slunečné počasí s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký večer přeje Lenka Blažejová. Do 3 měsíců skončí přestavba železničního nádraží v Ostravě Vítkovicích. Památkově chráněným budovám vrací správa železnic původní podobu v bruselském stylu. Oprava administrativního křídla už je hotová a v září se do ní přestěhuje úřad práce. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabele během podzimu stavbaři dokončí i obnovu architektonicky cenné nádražní haly.
2: Do finále jde i rekonstrukce hlavní budovy. V ní se teď pracuje především na technologických rozvodech a pokračuje taky obnova historických prvků. Dokončení celé stavby a zprovoznění čekárny, pokladny, toalet i bezbariérového přístupu k vlakům předpokládáme během listopadu.
0: Vláda dnes představila nový zákon, který má přilákat víc investorů do začínajících inovativních firem. Kdo do nich vloží peníze, mohl by si z daňového základu odečíst až 5 milionů korun. Zakladatelé startupů by navíc měli mít víc času na to, aby si do budoucna odečetli případnou ztrátu. Místo 5 let by na to měli 7, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Tyto kroky mají potenciál zařadit Česko mezi startupové velmoci, což v dnešním světě může znamenat miliardové příjmy do státního rozpočtu. Proto nemá smysl otálet a proto chceme, aby zákon začal zlepšovat život v Česku už příští rok.
0: Radnice v Holčovicích na Bruntálsku začala s rekonstrukcí tamního fotbalového hřiště. Sportoviště dostane například nové fotbalové branky i střídačky. Pracovníci dodavatelské firmy už odstranili staré vybavení i trávník. Původní hřiště zničila povodeň v roce 2024, říká nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil. Úplnou novinkou bude zavlažovací systém.
4: Na fotbalovém hřišti tam je normálně klasická studna. V rámci toho projektu je tam instalace retenčních nádrží, do kterých bude přečerpávána ta voda z té studni. Plus do té retence budou svedené svody ze střech, které jsou na tom fotbalovém hřišti. Chceme tu dešťovou vodu tady z těchto střech zachytit a využívat ji efektivně pro závlahu toho fotbalového hřiště.
0: Začalo dvoudenní zatmění měsíce, bude vidět napříč všemi světadíly, kromě Austrálie. V Česku ho lidé uvidí zítra, brzy ráno, a to i bez dalekohledu. Nejlepší podmínky budou na jihozápadě země, kde bude možné pozorovat i vrchol zatmění ještě nad obzorem. Zemský stín zakryje zítra až 93% měsíce.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude v celém Moravskoslezském kraji jasno, teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra přes den bude skoro jasno až polojasno. V noci na sobotu pak přijdou přehánky a částečně i bouřky. Nejvyšší teploty v pátek 28 až 31 stupňů Celsia, na horách maximech kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě aktuálně z dopravy na silnici první třídy číslo 48 v Českém Těšíně se pracuje na opravě povrchu a je tam pouze kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Práce v tomto místě regionu potrvají do 1. září, tak na to dejte velký pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
6: Dobrý večer, čtvrtek 27. sierpnia 2026 roku. Imieniny Małgorzaty i Moniki. Przed mikrofonem wita państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W czeskim Cieszynie w najbliższy weekend zostanie rozebrana kładka nad torami kolejowymi łącząca siewickie osiedle z ulicą Nowa Fabryczna. Prace skomplikują ruch kolejowy na odcinku Czeski Cieszyn-Czyniec. Jak napisał Głos, ruch zostanie w tym miejscu całkowicie wstrzymany w sobotę w godzinach od 14 do 15 i od 16.20 do 17.50, a w niedzielę między 11 a 12.30. W tym czasie pasażerowie będą musieli skorzystać z zastępczych autobusów. Władze czeskiego Cieszyna i Cieszyna postanowiły wspólnie uczyć młodych rowerzystów zasad ruchu drogowego. W nowym roku szkolnym miasta chcą przeszkolić 200 polskich i 200 czeskich uczniów szkół podstawowych. Kursy odbywać się będą w 20-osobowych grupach i obejmą 2 godziny teorii i 2 godziny praktyki na boisku do nauki ruchu drogowego w czeskim Cieszynie. W najbliższą sobotę otworzy się dla zwiedzających dawna kopalnia Darków, a podczas dnia otwartego będzie tam można wejść do miejsc, które są na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Jak poinformowali organizatorzy tego wydarzenia, firma Diamo udostępni m.in. łaźnię łańcuszkową, lampownie, maszynownie i skron obrony cywilnej. Dzień otwarty potrwa od godziny 9 do 13. Swoje stoisko będzie to miało również Stowarzyszenie Olza Pro. Przechodzimy do doniesień zaludziańskich. Galeria Sztuki w Ostrawie oraz Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie organizują 7 września w stolicy Polski konferencję naukową pod tytułem Polskie życie artystyczne w Ostrawie. Jednym z jej animatorów jest historyk sztuki, profesor i wykładowca na Uniwersytecie Ostrawskim Waldemar Deluga, który o pomyśle czesko-polskiej konferencji tak powiedział naszej redakcji.
7: Pomysł powstał rok temu, ale właściwie wszystko zaczęło się, kiedy wybuchła pandemia. Ja zostałem zablokowany w Ostrawie, a ponieważ muzea w ograniczonym zakresie, ale jednak były otwarte dla historyków sztuki i dzięki uprzejmości pracowników Galerii Sztuki, mogłem 2 razy w tygodniu pracować w archiwum, bibliotece i oczywiście oglądać dzieła sztuki. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że w Domu Sztuki znajduje się niezwykle ciekawa kolekcja sztuki polskiej, która kompletnie nie jest znana w Polsce. I też te obiekty nie są publikowane. Są dzieła takie jak Wlastimil Hoffman, Teodor Aksentowicz, Jacek Malczewski, Kazimierz Sichulski i oczywiście Jan Matejko, rysunki Jana Matejki, które są nieznane.
6: Kronikarz Dolnoleśnieńskiego Koła PZKO Tadeusz Szkucik ma już na swoim koncie wiele ciekawych książek. W tych dniach pojawiła się kolejna publikacja, o której tak mówi jej autor.
8: W pewnym okresie czasu dostało mi się do ręki świadectwo wydane na Zaolziu u nas w roku szkolnym 1938-39. W gruncie rzeczy nadzwyczajne to jest, ponieważ w 1938 i 39 roku to była Polska. I wtedy szkolnictwo podlegało Warszawie. Miało nagłówek z orzełkiem, z symbolem Polski. No i to mnie tak zaintrygowało po prostu, że postanowiłem poszukać takich świadectw wśród żyjących jeszcze ludzi albo ewentualnie ich potomków. No i udało mi się zdobyć te świadectwa i tak powstała taka publikacja.
6: Po wakacyjnej przerwie powraca na Tolze czesko-cieszyński klub propozycji imienia profesora Karola Polaka. O jego pierwszym spotkaniu tak mówi szefowa klubu Ewa Sikora.
9: 10 września odbędzie się w klubie Dziupla pierwsze spotkanie klubu propozycji. Gościem będzie pani Władysława Magiera, a tematem będą bohaterowie jej książki, czy bohaterki jej książki i Zamilkły fortepiany. Są nimi Wanda Swaczyna z domu Filipek z Cieszyna oraz Milada Merdacz-Orzana Strzyńca. Dwie pianistki, które II wojna światowa rzuciła bardzo daleko od domu, przeszły różne koleje losu, a po wojnie spotkały się w szkole muzycznej w Cieszynie.
6: W publicystycznej części wydarzeń wpadniemy do Gutów na doroczne dożynki śląskie oraz dowiemy się, jakie są motywy studentów do podjęcia studiów na ostrawskiej polonistyce. A na razie posłuchajmy zespołu Breakout i piosenki Ona poszła inną drogą.

58. dożynki śląskie w Gutach zainaugurowały w niedzielę sezon dożynkowy na Zaolżu. Były zespoły Olrzechowice, Błędowice i Olza, chórek Kamratki z Kamratami i orkiestra Jabłonkowanka, no i wiele smakołyków śląskiej kuchni. Nie mogło tam oczywiście zabraknąć naszej redakcji, a relację otwierają fragment obrzędu dożynkowego w wykonaniu zespołu Olrzechowice oraz słowa Magdy Tomeczek, która wspólnie z mężem Romanem była gospodarzem tegorocznych dożynek.

0: Dořinky, je to čas poděkovat za to, co nám v tom roku Žemia dala, a takže rolníkům za jejich práce i poświęcení. Ale aby mohly být dořinky, musí být žniva. Už to vpravdě nemá práce v polu žencov, čili košení zboža, vězání snopov i zvožání jich do stodoly. Teraz rolníkům pomáhají kombajny, traktory. Ale stejně žniva, to je do nich ťažký okres, v kterém se líčí každý den, každá hodina a každá pogoda. Dzisiaj už můžeme poděkovat Bohu za všechny plony našej zemi, které jsme v tom roku dostali i měli možnost zebrat.
1: Paní Magda i Roman Tomečkově ze Śmiłowic. Niech się państwo trochę przedstawią.
2: No, dzisiaj jesteśmy w roli gazdów, a inaczej ja jestem księgową w PZKO, czyli chyba z imienia dużo osób mnie zna. A tu w Gutach, no, jesteśmy zaprzyjaźnieni w Gutach z tym kołem. Na dożynki każdy rok chodzimy.
1: Dużo czasu trwa to przygotowanie ze strony gospodarzy?
2: No, ze strony gospodarzy. Każdy dzień trzeba przyjść, skontrolować, czy wszystko przebiega tak, jak ma. Czyli właściwie od czwartku każdy dzieńśmy tu byli, żeby widzieć, jak się piecze chleb, jak się robi zabijaczka, pieczenie kołaczy. Także każdy dzień człowiek potrzebuje znać tę chwilę, żeby tu przyjechać i żeby też się zapoznać z tymi osobami, które to przygotowują.
1: No i teraz też właściwie cały czas na nogach.
2: No, trochę tak, no.
1: Dużo jeszcze tych obowiązków tu na miejscu teraz, po tym obrządku?
2: No, już nie, tylko poczęstować kołaczami i miodulą i właściwie tym nasze obowiązki się kończą, no. A jeszcze do pomocy zawsze tu możemy zostać.
1: Pan Jan Kaleta, długoletni już prezes koła PZKO w Gutach.
3: 22 lat.
1: No i 22 edycji dożynek ma pan za sobą. Jak długo właściwie takie dożynki trzeba przygotowywać?
3: No praktycznie termin dożynek się ustala już na dożynkach, które przebiegają. Aby się praktycznie okolite wsi, które prowadzą dożynki, abyśmy do ich terminu się nie wkradli jakoś. I mamy już tak uzgodnienie, że z Oldrichowicami robimy sobie tak my niedzielę i oni sobotę po nas. Tydzień, żeby praktycznie mogli być jak z jednej i z drugiej wioski być obecni na tych dożynkach, bo każde dożynki są trochę inaczej. Przygotowanie jest inne, program jest inny i z tego powodu trzeba robić tak, żebyśmy nie robili na przeszkód, tylko aby była współpraca.
1: Bo właściwie te nasze dożynki to jest taki mały Gorol.
3: No, da się powiedzieć, kiedyś to tak było powiedziane, że praktycznie tu na Trzyniecku po naszemu powiedziane, to jest taki fakt mały Gorol albo Kieś Śleski Sławności w Umnej jako. Tak to było, no ale nie wiem, jeśli to możemy porównać, ale biorę to tak, że chcemy dla ludzi zrobić to, co trzeba, a nasz ośrodek praktycznie jest tak duży, że na własnym miejscu możemy zrobić tak dużą imprezę, bo mało które koło ma taki obszar ziemi własnej, gdzie może robić parkingi, stoiska i obecność tak dużo ludzi, które mamy u nas.
1: Bo tych parkingów teraz trzeba sporo, bo właściwie tu dojechać autobusem to jest problem.
3: No, w tym czasie jest problem, ale już wszystko idzie na lepsze czasy, bo jesienią ma być znowu droga dana do użytku i wtedy już by nie był taki problem, no chociaż teraz są objazdy, ale nie ma problemu dojechać do Gutów. Są wszystkie wyznaczone trasy, kłopotu nie ma, bo to już jakiś długi czas trwa, tak ludzie się przyzwyczaili do objazdów i nie ma problemu, widzimy sami, że ile jest obecnych, są nie tylko nasi Gucani, ale są obecni wsi, Trzyńca, Cieszyna, Karwinej, także praktycznie nie było problemu chyba dojechać do naszych dożynek.
1: A ile tak pan szacuje, że tu teraz jest obecnie ludzi?
3: No tak, mogę powiedzieć tych 500 a 700. No plus ludzi, którzy praktycznie są uczestnikami dożynek, bo to jest praktycznie zespoły, kapele i tak dalej, to jest obecnie dalsza setka pracujących przez 50, no to jest 700-800 ludzi całkowicie może być obecny w tym czasie na dalszych dożynkach.
1: A jak długo to trzeba potem po imprezie opanować, żeby doprowadzić wszystko do porządku?
3: No my już jesteśmy w takim stadiu, że praktycznie my w niedzielę skończymy wieczorem, rozchodzimy się rano o 8 godzinie, następuje kadra, jak się mówi, sprzątaczów. I my w południe, po południu mamy rozliczenie po dożynkach. Sprzątnienie, że przyjdzie w poniedziałek na wieczór ktoś i powie, tu wczoraj były dożynki, gdy tu nic nie ma. No mamy takie zaplecze, że praktycznie my jesteśmy przygotowani do tego, że wszystkie te rzeczy, które potrzebujemy do dożynek, sprzątniemy do naszych garażu. Kwestia jest według tego, ile jest ochotnych pomoc. I praktycznie 2 godziny są ławy, stoły sprzątnięte, pozamiatane, namioty się sprzątną i mamy praktycznie przygotowany ośrodek do dalszej imprezy.
1: Pani konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej, pani Anna Olszewska. Pani konsul, ogromnymi brawami panią tu przywitano, bo po dłuższej przerwie pani ponownie tu zawitała.
4: Panie redaktorze, po bardzo długiej, bo to prawie jest równo 11 lat temu tutaj mnie żegnano, właśnie w butach. Piękną, ciepłą mową wszystkich tu zebranych i nieodżałowanego księdza pastora Bogusia Kokotka. Razem tutaj dawali mi po prostu życzenia i błogosławieństwo na drogę. Bardzo było ciężko się rozstać i no, jak to mówią, przy boskich auksiliach udało się wrócić, ponieważ za Olzie i wszystko, co tutaj jest, właśnie ta tradycja dożynkowa tak silna, ona w sercu została. Ta pamięć została ogromnie silna. A tu, ponieważ pożegnanie jeszcze dodatkowe emocje wywoływało, więc tym bardziej poczułam się ogromnie pięknie tutaj, naprawdę. A jeśli pan redaktor jeszcze chce wiedzieć, to ja poznałam kiedyś mamę pana prezesa Janka Kalety. I ona mi bardzo dużo opowiedziała o, jak była młoda, jak tutaj w butach i w ogóle w okolicy się działo, jakie było codzienne życie, wychowanie dzieci. I dała mi takie piórka, które się łączy do mięska, do smarowania, do pieczenia. I muszę powiedzieć, że ten trud życia, a zarazem ten rytm właśnie tradycji, pewnych rytuałów, właśnie tych, które tworzą w nas kulturę. Panie redaktorze, to ja tu zgód wyniosłam, więc muszę panu tak od serca powiedzieć.
1: I znalazła pani tutaj dużo z tych dawnych przyjaciół?
4: Tak. Tak, cieszę się bardzo, że jeszcze są na świecie niektórzy bardzo starsi, a tutaj no ci, którzy ja też już, prawda, te 11 lat więcej, już niedługo emeryturka będzie, ale powiem szczerze, że najpiękniejsza koda pracy to jest taka, gdzie człowiek jeszcze może coś wykrzesać, stara się. Przy różnych uwarunkowaniach to prawo się zmienia, różne rzeczy, ale powiem, że to, co pan redaktor podkreślił o tych osobach, no to jest coś niezwykłego, dlatego że ludzie dyplomacji, ludzie wyjeżdżający na placówki wyjeżdżają w różne miejsca. Ale to, żeby coś z pracy, coś z obszaru działań zapadło nam w serce i w uczucia, to jest rzecz rzadka, a żeby można było te uczucia zdublować. Panie redaktorze, w punkt pan trafił, to jest o ludziach. Tych ludzi ja tu spotkałam. Oni mówią, czekaliśmy. Oni mówią, chcemy dalej rozwijać to, co jest przedmiotem też zadań konsulatu. Także dziękuję panie redaktorze za te słowa, bo naprawdę o to tu właściwie wszystko chodzi.
1: Wysłuchali państwo relacji z Dożynek w Gudach. We wtorek, 24 sierpnia, zakończył się ostatecznie nabór na studia polonistyczne Uniwersytetu Ostrawskiego na rok akademicki 2026-27. Rozmowa redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik z szefem Slawistyki Ostrawskiej Jerzym Murycem.
5: Tak, dokładnie. Dzisiaj po południu zakończyliśmy drugą turę naboru na studia polonistyczne na ten kolejny rok akademicki 26-27. Łącznie już z tą pierwszą turą, z tym pierwszym naborem, który odbył się na początku czerwca, to w tym roku liczymy na duże zainteresowanie. Mamy naprawdę dużą grupę chętnych już nawet po zapisach. Od kilku lat myślę, że nam się udało stworzyć bardzo ładne grupy. Przede wszystkim ta grupa studentów pierwszego roku na tym kierunku zaocznym, tak zwany nasz język w sferze biznesu, język polski w sferze biznesu. Tutaj liczymy grupę około 15 studentów. No i raz tyle kolejnych 15 studentów, powiedzmy, że tak trochę ogólnie mówiąc, można podzielić też pomiędzy inne kierunki, zarówno licencjackie, jak i magisterskie.
6: Jak prowadziliście rozmowy wstępne z chętnymi do podjęcia studiów polonistycznych? Jaka była ich motywacja?
5: Motywacja jest różna, ciekawa. Myślę, że to się też jakby wiąże i różni się z wiekiem kandydatów, kandydatek. Z reguły ci, którzy już powiedzmy pracują, doświadczeni z rodzinami, bardzo często chcą sobie...
6: Przepraszam, czyli mowa o zaocznych.
5: Tak, tak, mowa o zaocznych. Tutaj bardzo często jest takie powiedzmy wzglębienie już pewnej znajomości bardzo często języka polskiego, bo faktycznie bardzo często to są już osoby albo tutaj z tego regionu, albo mające w jakiś sposób związek z Polską, z językiem polskim, z kulturą polską. I bardzo często w tym roku w tej komisji, gdzie ja byłem, to była motywacja współpracy, znalezienia powiedzmy, czy zaczepienia się w Polsce, jakieś takie plany powiedzmy nawet biznesowe, takie turystyczne, czyli faktycznie jakieś tam rzeczywiste plany, które nie tak tylko sobie, ale faktycznie ludzie przychodzą przygotowani z pewną motywacją do tego, żeby poznać polski albo sobie poprawić polski.
6: A kandydaci, którzy skończyli gimnazjum?
5: Tak. Mamy oczywiście też mamy absolwentów polskiego gimnazjum w czeskim Cieszynie, ale nie tylko. Mamy też kandydatów, powiedzmy, którzy kończyli maturę w języku czeskim po czeskich szkołach średnich, których przyciąga po prostu to, że Polska w tej chwili jest popularna, jest to znaczący partner biznesowy, przyciąga uwagę, jest to kraj, który bardzo prężnie się rozwija też biznesowo, turystycznie, więc tutaj faktycznie ta motywacja bardzo często nam się pojawiała.
6: Mhm. A czy występuje jeszcze coś takiego jak odwołanie się do związków rodzinnych?
5: Tak, nawet dzisiaj podczas tej drugiej tury mieliśmy tutaj panią, która bardzo miło wspomina to, jak spędzała dzieciństwo w Gnieźnie u swojej babci, czyli korzenie ma polskie, ale nie tylko korzenie w głąb kraju, powiedzmy, aż do Gniezna, ale oczywiście też mamy tutaj związek może bardziej jakby z naszym Zaolziem, powiedzmy, ale ta motywacja rodzinna bardzo często. Mamy tutaj na przykład studentki, studentów, którzy na przykład chcą kontynuować karierę swoich rodziców, nauczycieli, powiedzmy, chcą być aktywni w różnych organizacjach, gdzie też ten polski będzie im potrzebny, użyteczny, więc szeroki wachlarz ciekawych postaci i ciekawych losów.
6: Skoro Polska na sobie koncentruje uwagę, w związku z tym zapytam, ile ogółem studentów na Uniwersytecie Ostrawskim studiuje język polski?
5: O ile się potwierdzi tutaj to zainteresowanie kandydatów właśnie z tych egzaminów wstępnych i rzeczywiście przyjdzie ta grupa stosunkowo potężna jak na nasze liczby na pierwszy rok, no to myślę, że będzie liczyć około 60-70 studentów w różnych specjalizacjach na całej polonistyce, kierunki licencjackie i kierunki magisterskie drugiego stopnia biorąc razem.
6: Dziękuję bardzo.
7: Z Jerzym Murycem rozmawiała redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. Jutro, ostatni piątek sierpnia i głos chrześcijan. Gościem księdza Janusza Korzusznika będzie jutro diakon Aleksandra Błachut-Kowalczyk, która o chrześcijańskim wieczorze poetów w Skoczowie między innymi powie.
8: W zeszłym roku po prostu dzieliłam się tym, co piszę, a teraz miałam taką przyjemność z tego, że mogę przedstawić ludzi, którzy piszą i każda ta osoba, oczywiście wspólny mianownik to był Bóg, to była bardzo duchowa poezja, bardzo, ale każda osoba napisała coś innego, to jest jasne. A do tego jeszcze ta wisienka na torcie w postaci obrazów malowanych w trakcie recytacji. To było niezwykłe.
7: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 27 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Martyną Jakubowicz i piosenką W domach z betonu zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia. Thank you.